Sajuwe rinche nawe dumse, sujuwe rinche peza rabje, sajuwe mtashi.